la to dara foju sona lati je won omo eyin dana akoko ati gbagba jo ri adura ki kerora bi amo so imota to fe fi pa gbo meje ki kun ro loju re lori omo yo tun ba tere o ti pade jesu abi amo run bi pade adura pataki yo waye ni ojo